0: coming.
1: Chcesz to nawet.
2: Swallow my cum.
1: Nawet zrazu.
0: Fisting ass.
1: Stop. I piły kał.
0: I dar.
1: Oczki dwa.
0: O master.
1: Na brilkę rozwisały ja.
0: Wee-wee.
3: Really?
4: Semen.
1: Na rukach.
0: Gay party.
1: Kwartale. Masiwy. Ja ukażu.
0: Gay party.

0: swallow my cum.
1: Ano mi potrzebuje?
0: Latex gloves.
1: Jest to barbaryki. Lekki
0: fa- 300 bucks.
1: Oto zegarek.
0: Dark fantasy.
1: Ano mi potrzebuje?
0: Latex gloves.
1: Jest to barbaryki.
0: Next door.
1: Fajciki. Lekki fa-
0: swallow my cum.
1: Ano mi potrzebuje?
0: Latex gloves.
1: Jest to barbaryki. Lekki fa-
2: rip the skin.
1: Oto zegarek.
0: Dark fantasy.
1: Ano mi potrzebuje?
0: Latex gloves.